0: Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la radio Chevauchoir dans cette émission polonaise. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy radia Chevauchoir w tej audycji w języku polskim. Pour commencer, on va écouter des chansons folkloriques. Posłuchajmy piosenek folklorystycznych polskich.
1: Biały miś, nurs blanc, skrzypeczki, violon, granica, frontier. Do zobaczenia, à bientôt. Bonne écoute.

Voici les chansons suivantes. Następujące piosenki. On zimny, ona gorąca, lui froid, elle chaude. Chciałbym ci powiedzieć, je voudrais te dire. Przyjdź ukochana, viens chérie, ze mną bądź, reste avec moi. Bonne écoute. Proszę je posłuchać.

On va terminer cette émission par trois chansons. Kończymy tę audycję trzema piosenkami. Kraina Amora, Pays d'Amour, Walczyk, Wals, Jedna Gwiazdka, Une Étoile. Bon écoute, proszę je posłuchać. Et à la prochaine émission. Do usłyszenia, do następnej audycji.